0: 5.9 MHz.
1: Ngo rugendo rero ni agaruka kuva muri Afrika y'ubuseruko ni azotubwira ibikogwa neza na neza agiye kuduha ngo ariko ngo twitege vuba yuko hari igikogwa kigira gisohoke kuva kwa Natasha inyuma yo kuduha za wambonye izindi zose muzi za apeti izindi zose zitandukanye ubu agira duhe ikindi gikogwa kizuba gikozwe gute amatwa bari gwawe na wowe tukarindirana tube turumviriza akayabako.

burunga na butenyerere ijoro giza sino kwibagira bari muri buhumuza mu bihugu duhana imbibe ndetse no makungu ya kure twese turabifurije.